dengau mapari han gi kolwai ming na na hun ba haina kolwai ming thole mapari yai me gi kolwai ming le na nauksan ba haina kolwai ming thole na mapari ton yai me gi kolwai ming le na nau thing khong haina kolwai ming thole mapari ton me gi kolwai ming le na ning thau langa haina kolwai ming thole na mamum lang yang ye kolwai ming le na panchang bia haina